chetsabelele habugenyimun. Okuya nokunywa byabusa. Aburi, otasinga aboki. Amoti, halalo tamsinga. Aboki, atenge utamsinga. Ulire.